0: Radio Agora.
1: Tu mówi Warszawa, tu Radio Warszawa, tu mówi Warszawa.
2: Kraków, Kraków, Kraków.
3: Rok z Poliaki.